0: jak mam przełamać tę barierę?
1: Może daj mi znać, chciałbym wiedzieć zanim już dobrze.
2: W Ukrainie 5 godziny. Янтарне ФМ.